0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Soud v Ostravě potrestal Renátu Jelínkovou 6letým vězením za podvod na desítkách klientů cestovní agentury Ambiera. Policie navrhla obžalovat pekárnu z koncernu Agrofert kvůli podezření z dotačního podvodu za 100 milionů korun. Krnov začne v nejbližších týdnech s velkou opravou Opavské ulice. Zítra bude oblačno, déšť a teploty do 27. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Za oklamání 8 klientů cestovní agentury Ambiera půjde Renáta Jelínková na 6 let do vězení. Trest jí dnes vyměřil Krajský soud v Ostravě, podle kterého podvedla zákazníky, kterým naslibovala exotické zájezdy v Karibiku nebo luxusní plavby. Obžalovaná si verdikt vyslechla prostřednictvím videokonference a okamžitě se odvolala. Podle soudce Lukáše Delonga škoda přesahuje 6 milionů korun.
2: Část zájezdu byla pořízena k životním jubilejím, případně pro osoby nemocné, handicapované, pro děti, mající spojovat rodiny, a naproti tomu došlo v mnoha případech k rozkolu přátelství a rozkladu některých rodinných vztahů.
0: Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a další 2 osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to server iRozhlas. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který Pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh policie teď posuzuje Úřad evropského veřejného žalobce. Obviněným hrozí až 10 let vězení. V nejbližších týdnech začne v Krnově velká oprava Opavské ulice. Jde o rekonstrukci chodníků, částí cest a parkovacích stání. Oprava se týká úseku od křižovatky s ulicí Starou po ulici Dobrovského. Zároveň budou dělníci pracovat po obou stranách křižovatky ulice Opavské s ulicí 9. května.
3: Součástí rekonstrukce je taky jižní strana Opavské. Jde o křížení z ulici Palackého po ulici Sovovu. Podobné opravy město chystá na ulici Říční okruh, Československé armády a Poštovní. Všechny práce mají skončit do konce roku. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Nový bazén a ledovou plochu chce město Frýdek Místek dostat pod jednu střechu. Radní plánují sportoviště postavit naproti hokejové haly Polárka na pozemcích, které nedávno město odkoupilo. Nová hala by měla sloužit i pro trénování frýdecko-místeckých hokejistů.
4: Přípravka 3., 4., 5., 6., 7., 8. extraliga 9. mladší dorost, starší dorost, juniorka. Máme muže B, máme muže A. Všichni chcou svůj led.
5: Vysvětluje mi trenér a prezident klubu HC Frýdek Místek Pavel Palát, proč ve městě chybí druhá hokejová plocha. Podle primátora Petra Korče z hnutí Naše město FM by se díky druhé ledové ploše uvolnil prostor v Polárce pro další akce.
6: Můžou tam být finálová utkání nebo čtvrtfinálová, semifinálová utkání míčových sportů.
5: Zda by se nová hala ve městě uživila, má zjistit chystaná ekonomická studie. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno a od západu částečné přibývání oblačnosti. Zítra pak čekejte většinou oblačno a postupně se přidají přehánky, déšť a místy bouřky. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, přes den vystoupají na 23 až 27 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frýdku Místku v ulici Ostravská zasahují IZS u nehody auta a cyklisty. Počítejte tam se zdržením. A další dopravní komplikace hlaste na lince Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Český radio v Ostravě, wydarzenia. Dobry wieczór. W poniedziałek 8 czerwca 2026 roku imieniny Jadwigi i Seweryna. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń, aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. W Hawliczkowym Brodzie powstaje nowy budynek administracyjny dla szpitala w Boguminie. Dwupiętrowy obiekt jest już gotowy w zakładzie specjalizującym się w budownictwie modułowym. Pod koniec lipca zostanie rozebrany na moduły i przewieziony do Bogumina. Bez pracy pozostaje obecnie niespełna 54 tysiące mieszkańców województwa morawsko-śląskiego. Bezrobocie w regionie wynosi 6,8% i w ciągu ostatniego miesiąca nieznacznie spadło. Najlepsza sytuacja jest na Opawszczyźnie, najtrudniejsza nadal na Karwińsku. Blisko 1000 dzieci bierze udział w olimpijskich zmaganiach w Trzyńcu. W programie znalazły się konkurencje sportowe, artystyczne i techniczne. Po raz pierwszy organizatorzy przygotowali również dyscypliny dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Zmagania olimpijskie potrwają do piątku. Przechodzimy do serwisu Za Olzia. Nie tylko bieg, ale też rodzinne popołudnie i okazja do wsparcia mobilnego hospicjum. Już w środę 10 czerwca odbędzie się bieg ProHospic Medica, którego meta będzie przy Foistwu w Odrzychowicach. Dlaczego warto przyjść nawet bez sportowych planów, wyjaśnia jedna z organizatorek, Marta Bartnicka.
8: Meta biegu, jak również centrum całego programu towarzyszącego, będzie na Foistwie w Odrzychowicach i zapraszamy bardzo serdecznie każdego, nawet bez butów biegowych. Na miejscu będą przygotowane świetne food trucki, darmowe zdjęcia, pamiątkowe z fotobudki. Odbędą się też prelekcje podróżnicze o Afryce, czytanie dla dzieci z Trzynieckiej Biblioteki lub też wspólne bębnowanie pod drzewem. Absolutnym gwoździem programu będzie dyskusja od godziny 18 ze znanym chirurgiem i pisarzem Tomaszem Szepkiem. Gorąco zapraszamy wszystkich, którzy chcą zjeść coś dobrego, posłuchać ciekawych ludzi i wesprzeć dobrą sprawę.
7: Już w ten czwartek przebiegnie 32. spotkanie przedsiębiorców czeskich, polskich i słowackich przygotowane przez Czesko-Polską Izbę Handlową w Ostrawie w kooperacji z Konsulatem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej oraz władzami miasta. Wśród zaplanowanych tematów znalazły się sprawiedliwa transformacja, dołączenie Odry do projektu Trójmorza czy kryzys energetyczny. A jak mówi członek zarządu Czesko-Polskiej Izby Handlowej Józef Toboła.
9: Oprócz spotkania tych swoich członków i gości zaproszonych, oficjalnych. Są tematy, które są aktualne, dotyczą współpracy przedgranicznej z Polską, ze Słowacją i tak dalej. Jeden z tematów będzie tak zwana megalopole, czyli współpraca na linii Ostrawa-Katowice, którą tutaj lideruje prezydent miasta Ostrawy, pan Donald, w Katowicach pan Krupa. Ale to jest hasło. Do tego spotykają się komisje, które przygotowują program i na tym naszym spotkaniu 11 czerwca ma być podpisane memorandum, które by miały określić kierunki dalszej współpracy w projekcie Megalopole.
7: Za Rosiczkami na Trzęsowisko do Kotelnice. Tak nazywała się wyprawa krajoznawcza i przyrodnicza, na którą w sobotę zaprosił swoich członków i sympatyków Beskid Śląski. Mówi jeden z przewodników wyprawy, ekolog Jan Michalik.
10: Byliśmy właśnie na takim torfowisku niedaleko potoka Kotelnica, w Piosku, tu nad Pioseczną, tam gdzie rośnie rosiczka okrąglolista Drosera rotundifolia. Jest to bardzo rzadki gatunek, zwłaszcza tutaj w Beskidach. Jest tam właśnie typowe torfowisko z torfowcem, po naszemu by można powiedzieć trzęsowisko. No i oprócz tej rosiczki też widzieliśmy tam wełniankę, jaszczurki żyworodne, no a widzieliśmy przede wszystkim ciekawy taki pejzaż, tak jakbyśmy się przenieśli gdzieś na daleką Skandynawię lub tam gdzieś na Syberię. Był po prostu torfowiec, był mech, było wszędzie pełno wody. Była to taka wegetacja reliktowa, by można powiedzieć.
7: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś 8 czerwca, data, która prowadzi nas od naszej planety aż po Wenus. Obchodzony jest dzisiaj Światowy Dzień Oceanów. Dokładnie tego dnia w 1975 roku wystartowała sonda Venera 9, która później przesłała pierwsze obrazy z powierzchni Wenus. A w historii kultury 8 czerwca to także dzień urodzin architekta Franka Lloyda Wrighta. W Słowenii wspomina się dziś również Primoža Trubara, ojca słoweńskiego języka literackiego. Z takim nietypowym kalendarzem zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej zajrzymy najpierw do Chawierzowa. Tam bowiem miał miejsce już 7 folklor Ninefest. Następnie z Aleksandrą Opioł zamienimy parę zdań na temat uroczystości wspomnieniowej, na której uczczono pamięć nauczyciela, etnografa i autora Cudownego Chleba, Józefa Ondrusza. Najpierw piosenka,

0: folklor wcale nie musi być zamknięty w muzealnej gablocie. Przekonywali o tym uczestnicy 7. edycji folklornego Nefestu w Hawierzowie. Na scenie wystąpiły zespoły z Czech, Polski i Słowacji. A o idei wydarzenia i jego miejscu na kulturalnej mapie regionu opowie jedna z organizatorek, Magdalena Wierzguń.
1: To już 7. edycja, ale skąd wziął się pomysł właśnie na folklorni Nefest w Hawierzowie?
2: Właśnie ten pomysł pochodzi od organizatorów, czyli od cymbalowej muzyki Jagar z Hawierzowa. Zespół Jagar oraz kapela właśnie istnieją od roku 2007, zespół od roku 2017, o ile się nie mylę. Długo już organizują bal, chociaż bal taki nietradycyjny, ponieważ on się odbywa w kwietniu, czyli ten bal nazywa się Neples. I to już teraz był właściwie 16 rocznik Neplesu, no i w trakcie tych pierwszych roczników powstał pomysł, a zróbmy jeszcze festiwal, ponieważ nie ma takiego folklorystycznego festiwalu na terenie Hawierzowa, ani nie ma takich folklorystycznych imprez ogólnie w Hawierzowie, więc już teraz mamy 7. edycję folklornego Nefestu.
1: Jeśli chodzi o samą nazwę, dlaczego właśnie Ne? Fest.
2: To właśnie pochodzi od tego balu, ponieważ tym, że bal zrobili w kwietniu, już nie jest to tradycyjny bal w sezonie, dlatego nazywał się Neples, no i to się odzwierciedliło, żeby może rozpoznać tą markę tego zespołu jako organizatora, to Ne zaaplikowało się na też fest, czyli festiwal.
1: Czym różni się tegoroczna już 7. edycja od tych poprzednich?
2: Właśnie ta edycja już 3 lata jest organizowana tutaj na boisku dziecięcym pod letnim kinem w Hawierzowie. Te roczniki przedtem albo były realizowane w amfiteatrze, albo tutaj za boiskiem jest jeszcze boisko do piłki nożnej, ale stwierdziliśmy, że to boisko dziecięce jest takie najbardziej chyba naturalne, ponieważ jest tutaj przestrzeń, żeby postawić scenę dla tych najlepszych zespołów, jest przestrzeń załatwić program, takie jak namioty z różnymi, powiedzmy, workshopami dla dzieci, albo też ze sprzedażą różnych produktów inspirowanych folklorem, albo też jedzenie, picie, takie standardowe sprawy, ale tym, że to jest połączone z tymi przełaźniami, to po prostu ma to taką rodzinną atmosferę i to właśnie jest też naszym celem, żeby tutaj mogły spokojnie przyjść rodziny z dziećmi i nie tylko może miłośnicy folkloru.
1: Chodzi o sam program. Jak dobieraliście tegorocznych wykonawców?
2: Jak zawsze, jak każdego roku, chcemy, żeby program był bogaty, żeby były zespoły z różnych regionów, tym samym z zagranicy, nie tylko z Czech. I dobieramy je według tego, jak my uważamy, że te zespoły są jakościowe, że wiemy, że mają co dać tym naszym widzom. A więc w tym roku mieliśmy wałaski zespół Kasiowa ze Zlina, następnie z regionu zaprezentował się zespół dziecięcy Woniczka, oczywiście Jagar, zespół pieśni tańca Olza z czeskiego Cieszyna, kapela Lipka. Z Polski zaprosiliśmy zespół regionalny Dolina Popradu, którzy prezentują folklor górali nadpopradzkich, a znów ten słowacki folklor nam zaprezentowali tancerze z zespołu Mladość z Dubnice nad Wachą. No i właśnie zbliżam się do końca programu, przedstawi nam się wojenski umielecki soubor Ondraż z Brna, czyli jedyny profesjonalny zespół w Czeskiej Republice, który właśnie prezentuje folklor.
1: Jak podczas tego festiwalu układa się współpraca, bo jednak chodzi o zespoły z Czech, z Polski, ze Słowacji, są różne języki, różne, powiedzmy, style tańca.
2: My jakożto organizatorzy jesteśmy również folklorystami, żyjemy folklorem i też jeździmy na imprezy folklorystyczne, więc ten wybór tak przychodzi naturalnie z tego, co my widzieliśmy, kogo znamy, kogo zobaczyliśmy na zeszłorocznym festiwalu, więc mamy rozeznanie na tej scenie folklorystycznej nie tylko w Czechach, ale też właśnie w zagranicy.
1: Staracie się może, żeby ten festiwal był bardziej takim przeglądem różnych kapel, różnego folkloru, albo może nową odsłoną, nowym sposobem tego, jak przekazać to młodszemu pokoleniu?
2: Na pewno nową odsłoną, ponieważ nie jest to prezentacja zespołów, jest to po prostu to, że one pokażą tą swoją miłość do folkloru. Widz może zobaczyć właśnie młodych ludzi, którzy tańczą aktywnie, a dzisiaj nawet mieliśmy tancerzy powyżej 50 roku życia, więc to jest właśnie dowód na to, że folklor to

0: sprawa wielopokoleniowa i jest stale pielęgnowana.
1: Jeszcze co do samych zespołów, które z nich są, powiedzmy, takimi zespołami amatorskimi, które robią to dlatego, bo chcą, a które z nich na odwrót są profesjonalistami, jest to ich pracą?
0: Właśnie tak, żeby oficjalnie jedyny zespół, który ma właśnie zawodowych tancerzy, muzyków, to właśnie zespół Ondrasz z Brna. Oni właśnie funkcjonują na tej podstawie, że mają rozdzielone te grupy, mają grupę taką zewnętrzną, powiedzmy, tam może nawet tancerz z naszego regionu po prostu się zgłosić, a jak przejdzie naborem, no to jest tancerzem Ondrasza, ale ma grupę profesjonalistów, jak tancerzy, śpiewaków oraz muzyków, jest to ich praca. Więc co do takiej jakby profesjonalności zawodowej, to jedynie Ondrasz, a reszta zespołu funkcjonuje na podobnej bazie jak nasze zespoły Olza, Błędowice, Suszanie, Bystrzyca i mogłabym jeszcze mówić dalej. Po prostu wszyscy się starają utrzymać jak najwyższy poziom i każdy ma może troszeczkę inny kierunek. Ktoś robi bardziej stylizowane tańce, ktoś raczej chce zachować tą tradycyjną formę tego tańca albo śpiewu, muzyki, więc jest to zależne od każdego zespołu, ale nie pozwoliłabym z ich sobie nazwać jako, że to są zespoły amatorskie.
1: Patrząc po ludziach, którzy odwiedzają Folklor Ninefest, można powiedzieć, że folklor nadal przyciąga też młode pokolenie?
0: Dokładnie, przyciąga młode pokolenie. Oczywiście dzisiejsze występy są też na to dowodem. Wszystkie zespoły liczyły kilkanaście tancerzy poniżej 25 roku życia, więc folklor na pewno nie umiera i jest dalej pielęgnowany i jest to po prostu kontrolowane tak, żeby to nigdy nie wymarło, ta tradycja.
1: I ostatnie pytanie, chociażby przytaczając Wojniczkę z Chawierzowa, co folklor mówi o naszej, powiedzmy, takiej tożsamości regionalnej?
0: No, co mówi? Przekazuje to, co było, jak to jest odbierane przez nas, młodych ludzi. I właściwie i ten sam fakt, że tutaj zeszło się tyle widzów, tyle osób, które postanowiły sobie dzisiaj przyjść w porównaniu może z innymi festiwalami, mało formatowy festiwal, to jest po prostu dowód na to, że folklor ma swoje miejsce w naszym regionie i widać, że też na podstawie naszych regionalnych zespołów, które się dzisiaj przedstawiły, że jest utrzymywany na wysokim poziomie i na pewno zapewnia sobie kontynuację na następnych kilkadziesiąt lat minimalnie.
2: Tak o tegorocznym Folklor Ninefeście mówiła jedna z organizatorek wydarzenia, Magdalena Wierzguń. W Kościele Ewangelickim w Stonawie odbyła się w ubiegłym tygodniu uroczystość wspomnieniowa, na której uczczono pamięć zmarłego przed 30 laty nauczyciela, etnografa i autora Cudownego Chleba, Józefa Ondrusza. Redaktor Jacek Sikora rozmawiał na ten temat z polonistką Aleksandrą Opioł, która podczas uroczystości przypomniała sylwetkę Ondrusza.
3: Pani Olu, pan Józef Ondrusz zmarł przed 30 laty i tutaj w Stonawie PZK-owcy ze Stonawy i z Darkowa przypomnieli go sobie na uroczystości w Kościele Ewangelickim.
4: To znaczy odbyła się uroczystość wspomnieniowa w ramach nabożeństwa. Chór PZKO został poproszony, żeby to nabożeństwo upiększył. Chór się zwrócił do Liry Darkowskiej, bo wiadomo, pan Ondrusz był związany przede wszystkim z Darkowem. No i w ramach tego nabożeństwa dwa razy chóry wystąpiły, raz w pierwszej części, to była właściwie ta część wspomnieniowa, gdzie ja mogłam przedstawić sylwetkę Józefa Ondrusza, ponieważ do mnie się parafia zwróciła, a w drugiej części już zupełnie na zakończenie całe to nabożeństwo chóry zakończyły naszymi pieśniami Płyniesz Olzo i Ojcowski Dom. W ramach tego nabożeństwa wystąpił również wójt Stonawy, pan Tomasz Wawrzyk oraz pan senator Andrzej Feber, który podzielił się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa, wspomnieniami na Józefa Ondrusza. Całą tą uroczystość poprowadzili księża Andrzej Prokop i Witold Strumpf.
3: Pani Olu, a jak pani wspomina swoje pierwsze spotkanie z Józefem Ondruszem jako autorem, czy już jako człowiekiem? Było chyba spotkanie najpierw literackie, tak?
4: No właściwie tak, a było to chyba w wieku, kiedy byłam w czwartej klasie, wtedy odbywały się te konkursy czytelnicze w szkołach i pan Ondrusz prowadził tę kategorię, w której ja właśnie byłam. Nie pamiętam już, co to była za książka, ale dotyczyła ruchu drogowego i trzeba było znać znaki drogowe. I pojawił się tam znak, który oznaczał rondo i pan Ondrusz do tego przygotował wierszyk, który pamiętam do dnia dzisiejszego, a było to: ruch okrężny, znak ten woła, trzeba jechać dookoła. A późniejsze moje spotkanie z panem Ondruszem to było w domu, gdzie czytałam, bodajże to chyba było pierwsze wydanie Godek Śląskich.
3: Takie to zielone, prawda?
4: Nie, to ja mam chyba nawet starsze w takich żółtych, miękkich okładkach. I jego opowieści ludowe, czyli te tak zwane żywe teksty, które spisywał, a właśnie tam było dużo tekstów ze Stonawy, bo wiadomo, pan Ondrusz ze Stonawą był związany i z Darkowem.
3: Bardziej znany jest Cudowny chleb. Właściwie to połączył te teksty z Godek Śląskich, były tam dodane nowe. On używa przez cały czas języka literackiego, prawda? Chyba mogą po tę książkę sięgać także ludzie z Polski, nie tylko związani z naszym regionem.
4: To na pewno, a prawdę mówiąc, wydaje mi się, że jeśli to są teksty gwarowe, chociażby już w jakiś sposób dostosowane, zmodyfikowane, to jednak ten język literacki się łatwiej czyta, ponieważ właściwie języka literackiego się uczymy czytać w szkole. Czyli wydaje mi się, że łatwiej jest czytać, a z drugiej strony, jak pan powiedział, może być czytany i w Polsce. Zresztą wiadomo, że Cudowny chleb później ukazał się alfabetem Braille'a.
3: I zresztą tych wydań było sporo, bo sam Cudowny chleb chyba pochodzi z 80-tych lat, a były chyba dwa albo trzy wznowienia.
4: Nie wiem dokładnie, ale dwa były na pewno.
3: I właściwie każde dziecko otrzymywało jako pierwszoklasista.
4: Tak. I w przedszkolu na pożegnanie dzieci otrzymywały Cudowny chleb. I wiadomo, że tego pierwszego pan Ondrusz sobie zażyczył, żeby Cudowny chleb ilustrowały dzieci i ilustrowały dzieci z przedszkola w Karwinie Fryszczacie pod kierownictwem pani Elki Gałuszkowej. I te ilustracje znajdują się w książce, ale wiadomo, że pan Ondrusz już nie dożył wydania tej publikacji.
3: Myśli pani, że Zaoldzie pamięta o Józefie Ondruszu albo po prostu bierze, że to był ktoś tam już nam zupełnie obcy, jest tylko książka, którą znamy?
4: Na pewno ta postać troszeczkę się oddala, ponieważ ludzi, którzy osobiście znali pana Ondrusza, jest coraz mniej. Wydaje mi się, że w Karwinie i tu w tym regionie ta książka jakoś jest wykorzystywana, jest zauważana, ponieważ wiadomo, są tam podania o Cudownym dzwonie fryszczackim, o Szwedzkim kopcu, potem w końcu o założeniu Cieszyna, czyli podania związane tu z tym terenem.
3: A pani osobiście, które to opowiadanie Ondrusza zna najlepiej i najbardziej pani wpadło w pamięć?
4: To znaczy, no przede wszystkim o Szwedzkim kopcu, bo Szwedzki kopiec to Stonawa. Później lubię o Fryszczackim dzwonie, a kiedy uczyłam, to tak najbardziej lubiłam uczyć o śpiących rycerzach w Czantorii, bo wtedy porównywaliśmy trzy legendy o śpiących rycerzach w Blaniku i o śpiących rycerzach w Giewoncie.
2: Rozmowę przygotował redaktor Jacek Sikora. A już jutro zajrzymy do Suchej Górnej. Po kilkunastoletniej przerwie bowiem wróciła do miejscowego koła impreza pod nazwą Festyn PZKO. Nie tylko z prezesem porozmawiamy o tym, co za program przygotowali organizatorzy dla zwiedzających. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w poniedziałek 8 czerwca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.

0: cały póki czas, bo gdy przyjdzie czas rozstania.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.